gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR wpada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączony.

0: miesięczne i tak dalej, opieka nad dziećmi, lubić dzieci, ha, kochać nawet dzieci, edukacja dzieci, rozwój dziecka mamy na uwadze bardzo często. Dzień dziecka obchodzimy kiedy? 1 czerwca, rzecz jasna. Dziecko to również poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej.
1: Ja to dużo często czuję dziecko od swojej titoньки. I mnie dużo przyjemno staje dziecko.
0: Pozdrawiamy ciocię Janę Stępniewicz, ale taki zwrot dziecko jest nieco ironiczny, tak? To tak trochę z góry czasami do nas mówią. Drogie dziecko, no ogarnij się.
1: Nie, to nie w tym kontekście. Dziecko kochane, ja czuję.
0: Kochane dziecko, dziecko własne, dziecko dobre, dziecko ukochane, dziecko wyrodne zdarza się. Kim jest dziecko wyrodne, o tym za chwilę. Dzieci oczywiście również dotyczy zwierząt, bo zwierzęta również zakładają rodziny i w rodzinach żyją każdy gatunek po swojemu. Dziecko zatem to niedorosłe zwierzę i dziecko bardzo ważna sprawa. Nasza audycja to nasze dziecko ukochane. Dziecko to wytwór czyjejś pracy.
1: Oj, tak.
0: Związki frazeologiczne. Być, czuć się jak nowo narodzone dziecko. To czuć się jak?
1: Легко, дуже приємно. Це коли добре виспалися, тоді ми відчуваємо себе як новонароджені діти.
0: Ну, власне. Czuć się generalnie dość dobrze. Słownik podpowiada coś innego, ale zapomnijmy o słowniku. Jak nowonarodzone dziecko, to spoko, to okej. Ja się zupełnie nie znam na formalnościach. Jestem jak nowonarodzone dziecko w prawnych rzeczach. Aha, w takim kontekście pisał Tadeusz Rittner.
1: A, tobto tutaj idecie, że nie zowsim rozumiemy się na pewnych sprawach.
0: Albo nawet zowsim nie rozumiemy się, tak. Dzieckiem ukochać, co słyszeć, znać. Słyszeć, znać coś w okresie dzieciństwa, jako dziecko. Wszystko jasno. Ziemię całować, którą się ukochało. Jako dziecko, dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody dusi centraury. Piekłu ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laury. Adam Mickiewicz, wiersze od dziecka. Z dziecka można coś znać, do czegoś przywyknąć. Na przykład pewna pani umiała od dziecka po łacinie, a potem okazało się, że językiem międzynarodowym jest język angielski i łacina rzadko się niestety przydaje. Cieszyć się jak dziecko, płakać się jak dziecko, cóż, nie kontrolować swoich emocji, nie myśleć o tym, że nie wypada w dorosłym świecie okazywać się takie emocje. Cieszył się jak dziecko i chwyciwszy Agnieszkę w objęcia, usiłował z nią tańczyć, Maria Dąbrowska. Padła bez tchu na kanapę i płakała jak dziecko. Z radości i żalu, pisał inny autor. Cudowne dziecko. Dziecko, które odznacza się niezwykłymi, jak na jego wiek, zdolnościami.
1: Wunderkind.
0: Chłopiec słynął na całą szkołę jako cudowne dziecko, jako umysł wyjątkowy. Najmłodszy 9-letni syn był cudownym dzieckiem i koncertował z wielkim powodzeniem, pisał Wacław Berendt. A dziecko wyrodne to dziecko, które postępuje niewłaściwie wobec swoich rodziców, albo przynajmniej bardzo zupełnie nie tak, jak oni by chcieli. Dziecko szczęścia, dziecko fortuny to niekoniecznie dziecko, to może być człowiek dorosły, który cieszy się stałym powodzeniem. W życiu zaledwie ukończył Krasiński nauki, a wnet posypały się nań różne godności. Dzięki poparciu możnych przyjaciół, na których temu dziecku szczęścia nigdy nie zbywało. Jakie jest pochodzenie słowa dziecko, słowa dytyna? Wiemy?
1: No, słuchaj, mnie ciekawo, gdzie znateś.
0: Głowią się nad tym językoznawcy, czy nas przekonają. Pani profesor Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski, w poradni językowej PWN podkreśla, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, w polszczyźnie sporadycznie od wieku XV, a od wieku XVII w powszechnym użyciu i przyjmuje się, że jest to urzeczownikowiona forma przymiotnika rodzaju nijakiego w odmianie prostej.
1: Ojoj.
0: A właśnie. A o co chodzi? O to chodzi, że gdzieś tam na początku był rzeczownik dzieć z formantem tsko. Dziecko, dziecko.
1: To daty, tak? Coś daje się komuś.
0: Ja bym poszedł w

0: 69-го року. Шкода, коли б наш досвід, здобутий такою ціною, пропав, загубився. Хто знає, можливо, він ще колись придасться тим, що ходять нині у піонерських краватках.
1: Можливо, можливо.
0: Краватка – це річ дуже важлива, і пов'язана вона теж з різноманітними аксесуарами, які нам допоможуть не стояти довго перед дзеркалом і не боротися із цією тонкою смужкою тканини.
1: Ну, найперв треба зложити те лісто вілу предметів, які ще придають, і їх зібрання вже видає мені ще досить часохонним.
0: І це є затискач для краватки. Це є шпилька для коміра, це є планка для коміра, це є шпилька для краватки, це ланцюжок, увага, для краватки. І яка його роль? Теж прикраса. Прикраса для прикраси.
1: То може ще краватка для краватки?
0: Можливо.
1: Щоб крават ладно, елегантно виглядав, може повинен заложити крават в такому разі.
0: А що там крават в польському словнику? Яке його значення?
1: Ну, przede wszystkim ma prawidłowy rodzaj. Krawat przez stulecia kojarzył się raczej z męską częścią eleganckiej populacji naszej planety i krawat jest zdecydowanie rodzaju męskiego w języku polskim. Cóż, rzecz jest to zrobiona z wąskiego, długiego kawałka materiału, wiązana na specjalny węzeł pod kołnierzykiem koszuli lub bluzki. Rzecz ta zwisa z przodu i noszona jest... Tak, tak. Dla ozdoby nade wszystko przez mężczyznę, synonimy w języku polskim, niekiedy pojawia się w starszych tekstach słowo krawatka, czyli identycznie jak ukraińskoju mowoju. Ciekawostka, niektórzy wiedzą i się podśmiewują, zwis męski.
0: O.
1: W Polsce, czytamy na Wikipedii, w drugiej połowie lat 70. XX wieku handlową nazwą krawata był zwis męski, a jakże? Ozdobny. Męski, bo nade wszystko mężczyźni, no i zwis, no bo wiadomo, zwisa krawat, jaki jest, każdy widzi. Popularne frazeologizmy, no pod krawatem, cóż to znaczy? Jeżeli przychodzę pod krawatem, to znaczy, że traktuję sprawę poważnie, a dzisiaj jestem bez krawata, proszę mi tutaj nie wytykać. To jest taki krawatożarcik.
0: Pod krawatem, ale bez koszuli.
1: Nieprawda. Krawat jedwabny, krawat szeroki, wąski krawat, czarny krawat, czerwony, jak ci pionierzy wspomniani nosili krawaty kolorowe, jaskrawe, kwieciste, pasiaste się zdarzają, pstrokate i wzorzyste. Ja takie na przykład lubię. Nie tak, żebym lubił bardzo, ale bardzo lubię krawaty w kwiatki, krawaty w jakieś takie zwariowane kolory. Ale krawat może być w ciapki, też w groszki, w paski. Krawat, jak wspomniała Jana, ze spinką. Krawat na gumce wielu ludziom ułatwia życie. Krawat i garnitur, wiadomo, krawat i płaszcz, krawat i kapelusz, krawat i spodnie w kant. Krawat, moi mili, bardzo często kogoś dusi, odbiera mu powietrze, uwiera go. Mieć na szyi krawat, dobrać krawat do garnituru, do koszuli, założyć krawat... poluzować, rozluźnić krawat, poprawić krawat, bo jest niepoprawiony i źle wygląda. Rozwiązać krawat, można wreszcie stracić cierpliwość i krawat obciąć. І цуж, ходіть без кравата.
0: Так, ходіть без кравата, ходити без краватки. А під краваткою означає те саме, що під краватем. Тобто дуже елегантно і офіційно, і по-діловому. А взагалі, звідки взялося це слово?
1: Крават сучасний, має пікне кореня з над моря. Adriatyckiego. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Kroacji, czyli w Chorwacji. W roku 1660 król Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swoich wojsk i bacznie przyjrzał się regimentowi chorwackich najemników.
0: Після перемоги над яничарами турецького султана хорватські воїни були запрошені до двору французького короля Людовика XIV в нагороду за виявлені на полі бою мужність і звитягу.
1: Так, оказія урочиста, а кольорове, єдва.

0: за правління Петра І. І так галстук прийшов, власне, в українську мову.
1: Фасцинуюча історія кравата. Opowiada Jana Stępniewicz. Dzisiaj dość nieformalnie, bez krawata, ale w koszuli z pięknym kołnierzykiem. No cóż, nagadaliśmy się naprawdę sporo, a teraz pozostaje nam afrokolektywowi pożyczyć sukcesu w wiązaniu krawata.

0: pochodzi z komedii Stanisława Barei Miś.
1: Pani Wanka, pani wytrze tę śminkę, bo klient znów się będzie pieklił.
2: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
0: Oczywiście taka zasada, krawat dobi człowieka, klient w krawacie zdecydowanie mniej się awanturuje, bo to po prostu zwyczajnie nie pasuje.
3: Знаєш, він не злиться і тому, що немає сили, бо ця краватка його душить, чи тому, що він настільки самовпевнений, або може просто, ну, якось так не годиться в такому офіційному, врочистому строї робити якісь сварки.
0: Так, є ще кілька цитатів, може такі. Колін Байтман, «Розвідь Яцька», повість. Zawiązałem mu krawat najlepiej, jak umiałem. Podziękował mi wylewnie i odszedł, mając na szyi coś, co wyglądało jak z trudem rozprostowany śledź, po którym przebiegło stado owiec. W tym wypadku operacja wiązania krawata zakończyła się częściowym, jedynie powodzeniem. Na szyi krawaty, a w koszuli same łaty. Janusz Berner, mądrej głowie, dość przysłowie, taki cytacik. Wiemy, o co chodzi? Wiemy.
3: Tak, no włóczno, mnie to podobається.
0: Gail Carriger, bezgrzeszna, odwieczne pytanie. Kto przechodzi większe katusze? Człowiek w kiepsko zawiązanym krawacie, czy ludzie skazani na jego widok? Trudno to rozstrzygnąć, ale problem rzeczywiście istnieje. I cytat z historii chłopstwa. Chłopstwo Mateusza Wyżgi. Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej i chłop z Wierzchosławic, nie nosił krawata i miał buty z cholewami po chłopsku. Było w tym coś prowokującego, a zarazem prostego, mocnego. Chłopstwo, historia bez krawata. Taki jest pełny tytuł tej książki. Bo nie oszukujmy się, rzeczywiście ten krawat czasami bardzo mocno uwiera.
3: Так, і браво для Вітоса, що він залишався самим собою, не хотів перевдягатися в когось іншого.
0: І то, що мовив, то, що, чого ще тримав Вінсенти Вітос, підтверджує музик вулиці Вітек.

0: Świat, nie zatrzymasz mnie, do gry dołącz takt. Zamknij oczy, no i start.
1: Okej, dziękujemy bardzo Witkowi, muzykowi ulicy. Nasz pociąg również jedzie dalej. Pociąg pół na pół, piw na piw. Krawat dusi mnie, śpiewał Witek. I w pewnym momencie tego utworu zdecydował się zastąpić strój elegancki pospolitym dresem. Do tego was nie zachęcamy, ale stanowczo zachęcamy was do rozważenia świętowania dzisiejszego nietypowego święta, czyli dnia bez krawatu. Кравата.
2: День без краватки. Свято це сьогоднішнє народилося у польських компаніях як своєрідний антидот проти такого суворого, вимогливого західного дрес-коду, особливо в корпораціях, і доводить, що комфорт безпосередньо впливає на продуктивність працівників. І це одне із таких популярних нетипових свят в корпоративному середовищі. Тоді ми ховаємо краватку в шухляду, атмосфера в офісі стає значно вільнішою, більш творчою, більш партнерською, ну і ці зайві бар'єри в команді руйнуються. Я це вже побачила, як всі ховають свої краватки в шухляди.
1: Звичайно, що в дійсніших часах właściwie każda firma już trochę stała się korporacją, więc jakiś taki protest przeciwko sztywnym normom jest oczywisty i zrozumiały. Tak naprawdę ten przewrót już się odbył, ale pamiętajmy o tym, że czasem nieformalnie to nie znaczy bez szacunku i rzeczywiście bywa, że bardziej produktywnie, bo przecież żaden profesjonalizm nie potrzebuje sztywnych ram. Ta inicjatywa rzeczywiście zrodziła się jakiś czas temu jako oddolny ruch w polskich biurach i zyskała w świecie korpo dużą popularność. Luźniejszy strój pozwala poczuć się swobodniej, budować lepsze relacje i nie wierzę, że to powiem, ale to powiem, pobudza kreatywność. Kreatywność, proszę państwa. Więc może zrezygnujmy z tych elementów garderoby, których wcale nie lubimy tak naprawdę i chcielibyśmy i nosimy je tylko, żeby wyglądać lepiej w czyichś oczach. Nie, nie tędy droga, absolutnie.
2: Так, краще зняти краватку і, може, повісити її десь далеко-далеко.
1: А може, нехай викомпі, повісьмо крават в лазні.
2: Ну, так.

0: A to była muzyczna ciekawostka. Robert Gawliński i Madame, krawat powieszony w łaźni. Z daleka, z połowy lat 80. przybył do nas ten utwór.
1: Tak, Robert Gawliński перед tym, jak stworzył hurt Wilki, eksperymentował i z chłodnym zwuczaniem razem i z Madame, i z takim hurtem.
0: Chyba w jakimś garażu, a dzisiaj mamy dzień 2 czerwca 2026 roku. To nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co działo się tego dnia w poprzednich latach i stuleciach.
1: O, poczynajmy moją ulubioną rubrykę z historii Piw na Piw.
0: No to zaczynamy.

0: 1273.
1: 2 czerwca właśnie książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem i wcale się nie zawstydził.

0: Ciekawostka.
1: Червня 1882 року.
0: Tego właśnie dnia u wybrzeży Sardynii zmarł wielki bohater czasów, w których żył, Giuseppe Garibaldi, demokrata, republikanin, bojownik o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch. Wsławił się Garibaldi między innymi tym, że w maju roku 1860 wyruszył z Genui wraz z grupą nieco ponad 1000 ochotników. W marsz wyruszył na Rzym. Był to tak zwany marsz czerwonych koszul, więc wszyscy byli eleganccy, ale bez krawatów. Dzięki temu maszerowało im się na Rzym łatwiej i w ciągu kilku miesięcy opanowali najpierw Sycylię, później przeprawili się na Półwysep Apeniński, zdobyli Neapol, a Rzym był już naprawdę coraz to bliżej. Historią pół na pół, sport. Rok 1891.
1: Тоді у футболі запроваджено пенальті, а пропозиція надійшла від ірландця Вільяма Макрома.
0: Myślał i wymyślił. 11 metr i pojedynek, strzelec kontra bramkarz, kibice śledzący to z zapartym tchem. Naprawdę fajny pomysł. Dziękujemy. Stało się coś bardzo doniosłego, również dla nas osobiście, 2 czerwca 1897 roku.
1: Тоді у Сполучених Штатах Америки італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо.
0: Fascynująca historia rozwoju tej gałęzi. Jak to się wszystko działo? W roku 1887 niejaki Heinrich Herzog udowodnił, tak, że fale elektromagnetyczne rzeczywiście istnieją. W roku 1891 Edward Branly stworzył detektor do wykrywania fal herca, a rosyjski pionier radiotelegrafii Aleksander Popow 4 lata później skonstruował pierwszy odbiornik do odbierania takich fal oraz elektromagnetyczną antenę. Zwieńczeniem tych następujących po sobie genialnych naszym zdaniem odkryć było wysłanie 28 marca 1899 roku przez Giuliemo Marconiego pierwszego radiotelegramu ze stacji Southforland w Anglii do oddalonej o 50 km miejscowości Wimere we Francji. Za datę powstania radia uznaje się jednak rok 1901, kiedy to Marconiemu udało się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. Ale pojawia się pytanie, czy Marconi rzeczywiście był pierwszym?
1: Ну, він є першим претендентом на звання творця радіо, натомість другим претендентом був Нікола Тесла. Він сконструював високовольтну котушку, яка випромінювала потужні електромагнітні хвилі, а Марконі без його дозволу використав цей пристрій для створення свого радіо. Тесла також працював над апаратом, який міг би приймати електромагнітні хвилі, але у 1900 році італієць випередив його всього на кілька днів. І перший продемонстрував радіо світові. Цікаво, що обидва винахідники роками судилися, щоб оцю вирішити суперечку про те, хто з них був оцим number one, піонером. Гульєльмо Марконі за створення радіо отримав Нобелівську премію, а у 1945 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав патентні права на радіо за Теслею, але це сталося вже після смерті винахідника, і саме тому донині піонером радіо мовлення, ну, вважають, ну, італійця Гульєльмо Марконі. Вітаємо.
0: Фасцинуючий спор із користю для справи радіової на цілому світі.
1: Тисяча вісімсот дев'яносто сьомий рік і славно звісний вислів.
0: Tak, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, kiedy to nastąpiło, to właśnie wtedy, 2 czerwca 1897 roku, Mark Twain już się trochę zniecierpliwił i

0: postanowił odpowiedzieć na pogłoski o swojej śmierci na łamach New York Journalu. Wiadomości o mojej śmierci są przesadzone, co stało się często cytowanym powiedzonkiem i swego rodzaju memem.
1: Мемом може бути теж подія, яка сталася 1901 року, 2 червня.
0: Również w Nowym Jorku rzecz się działa. Skandal, proszę państwa, absolutny skandal. Aresztowano niejakiego Benjamina Adamsa. Za co? Za to, że grał w golfa w niedzielę. Panie Benjaminie, pewnych rzeczy w pewne określone dni tygodnia robić po prostu nie należy. Wie o tym Kuba Sienkiewicz chociażby.

0: Sportową, a dla naszych miłośników historii wspomnę jeszcze, że tak, wówczas w Warszawie rządziła administracja niemiecka. Tego dnia odbyła się premiera amerykańskiego filmu Cywilizacja w reżyserii Reginalda Barkera, Raymonda Westa i Thomasa Innesa. I teraz fragment z tego filmu. A nie, był to film niemy, więc niestety fragmentu nie będzie. Wojna polsko-bolszewicka, polsko-ukraińsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk sojuszniczych nad bolszewikami w bitwie pod Boryspolem koło Kijowa. Wspominamy tę bitwę i wspominamy Boryspol. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do Boryspola ruch lotniczy. Tego dnia zakończyła się wojna włosko-etiopska, włosko-abisyńska. Inaczej mówiąc, jeden z naszych ulubionych historycznych bohaterów, barwny cesarz Haile Selassie I, udał się tego dnia na wygnanie do Wielkiej Brytanii. I wracamy na Półwysep Apeniński 2 czerwca 1946 roku.
1: W Italii za rezultatami referendumu proголошено республіку i uwaga, тоді, аж тоді жінкам надано виборче право.
0: Tego dnia skończyła się, no kilka dni później, kilkanaście właściwie, we Włoszech przestała istnieć monarchia. Włochy stały się nowoczesną republiką z prawami wyborczymi dla kobiet i nieprzypadkowo. Dziś Włosi obchodzą święto narodowe. Tym razem jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. W opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II.
1: Monarchyня померла, нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років, а період правління Єлизавети II іноді називають Другою Єлизаветинською епохою. Наступником Єлизавети II став, нагадаю, її син Чарльз, який править як Чарльз III.
0: Tak, cała długa epoka w historii świata, nie bójmy się tego powiedzieć. Tak, wydarzenie, które miało zniknąć z książek, z prasy, z podręczników historii. Powstanie robotników w Nowoczerkasku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało od tego dnia stłumione przez radzieckie wojsko i siły bezpieczeństwa. Powstanie zostało sprowokowane przez drastyczną podwyżkę cen żywności. Są różne dane szacunkowe, ale według tych najbardziej alarmujących wówczas od kul dum zginęło około 100 osób.
1: Ми побували на різних континентах, а тепер вирушаємо у космос. 1966 рік.
0: Kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Tego dnia na Księżycu wylądowała amerykańska sonda kosmiczna Surveyor. Kilka miesięcy wcześniej, 3 lutego 1966 roku, udało się to również sondzie wystrzelonej przez Sowietów.
1: A А 2 червня 1970 року
0: згинув у випадку Брус Макларен, głośne nazwisko, nowozelandzki kierowca wyścigowy, inżynier, wynalazca, zginął na torze wyścigowym.

0: в Годвуд в Англії.
1: Польща і 2 червня 1979 року.
0: То дуже важлива дата в історії найновшої Польщі. Того дня з пілігримком до своєї ойчизни прибув папіж Ян Павел II з першою візитою. Wcześniej bywał tutaj jako Karol Wojtyła, a ponieważ, jak wiemy, Karol Wojtyła był aktorem, potrafił przemawiać i wiele rzeczy potrafił robić. Wystąpienie jego wówczas na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, zostało zapamiętane na długo. To wówczas właśnie padły te słynne słowa.
2: Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
0: I odnowienia, pewnego odświeżenia wszystkim wam życzymy.
1: My, тобто Марcin Gaćkowski,
0: Jana Stępniewicz.
1: Ви слухали двомовну передачу «Пів на пів».

Krawat i krawatka to nasze dzisiejsze słowo dnia. Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Afrokolektyw wiąże sobie krawat. Taki tytuł nosi ta piosenka z 2012 roku, pochodząca z albumu Piosenki po polsku. Tak, niewątpliwie wyśpiewali nam tę historię chwała i sława. Wiąże sobie krawat w języku polskim, ale polski nie może za bardzo przeważać w

0: No i tak nam pingwiny tańcowały.
1: Przepięknie. Pingwin w krawacie jest mnie. Stop, nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze kilka cytatów o krawatach i ich noszeniu lub nienoszeniu. Najsłynniejszy chyba polski cytat pochodzi z komedii Stanisława Barei Miś.
2: Pani Wanka, pani wytrze też minkę, bo klient znów się będzie pieklił.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Oczywiście taka zasada, krawat dobi człowieka, klient w krawacie zdecydowanie mniej się awanturuje, bo to po prostu zwyczajnie nie pasuje.
0: Знаєш, він не злиться і тому, що немає сили, бо ця краватка його душить, чи тому, що він настільки самовпевнений, або може просто, ну, якось так не годиться в такому офіційному, врочистому строї робити якісь сварки.
1: Так, є ще кілька цитатів, може такі. Колін Байтман, «Розвідь Яцька», повість. Zawiązałem mu krawat najlepiej, jak umiałem. Podziękował mi wylewnie i odszedł, mając na szyi coś, co wyglądało jak z trudem rozprostowany śledź, po którym przebiegło stado owiec. W tym wypadku operacja wiązania krawata zakończyła się częściowym, jedynie powodzeniem. Na szyi krawaty, a w koszuli same łaty. Janusz Berner, mądrej głowie, dość przysłowie, taki cytacik. Wiemy, o co chodzi? Wiemy.
0: Tak, no wlućno, mnie nie podobaje.
1: Gail Carriger, bezgrzeszna, odwieczne pytanie. Kto przechodzi większe katusze? Człowiek w kiepsko zawiązanym krawacie, czy ludzie skazani na jego widok? Trudno to rozstrzygnąć, ale problem rzeczywiście istnieje. I cytat z historii chłopstwa. Chłopstwo Mateusza Wyżgi. Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej i chłop z Wierzchosławic, nie nosił krawata i miał buty z cholewami po chłopsku. Było w tym coś prowokującego, a zarazem prostego, mocnego. Chłopstwo, historia bez krawata. Taki jest pełny tytuł tej książki. Bo nie oszukujmy się, rzeczywiście ten krawat czasami bardzo mocno uwiera.
0: Так, і браво для Вітоса, що він залишався самим собою, не хотів перевдягатися в когось іншого.
1: І то, що мовив, то, що, чого ще тримав Вінсенти Вітос, підтверджує музик вулиці Вітек.

0: Nie zatrzymasz mnie, do gry dołącz takt. Zamknij oczy, no i start.
1: Okej, dziękujemy bardzo Witkowi, muzykowi ulicy. Nasz pociąg również jedzie dalej. Pociąg pół na pół, piw na piw. Krawat dusi mnie, śpiewał Witek. I w pewnym momencie tego utworu zdecydował się zastąpić strój elegancki pospolitym dresem. Do tego was nie zachęcamy, ale stanowczo zachęcamy was do rozważenia świętowania dzisiejszego nietypowego święta, czyli dnia bez krawatu.
2: День без краватки. Свято це сьогоднішнє народилося у польських компаніях як своєрідний антидот проти такого суворого, вимогливого західного дрес-коду, особливо в корпораціях, і доводить, що комфорт безпосередньо впливає на продуктивність працівників. І це одне із таких популярних нетипових свят в корпоративному середовищі. Тоді ми ховаємо краватку в шухляду, атмосфера в офісі стає значно вільнішою, більш творчою, більш партнерською, ну і ці зайві бар'єри в команді руйнуються. Я це вже побачила, як всі ховають свої краватки в шухляди.
1: Звичайно, що в дійсніших часах właściwie każda firma już trochę stała się korporacją, więc jakiś taki protest przeciwko sztywnym normom jest oczywisty i zrozumiały. Tak naprawdę ten przewrót już się odbył, ale pamiętajmy o tym, że czasem nieformalnie to nie znaczy bez szacunku i rzeczywiście bywa, że bardziej produktywnie, bo przecież żaden profesjonalizm nie potrzebuje sztywnych ram. Ta inicjatywa rzeczywiście zrodziła się jakiś czas temu jako oddolny ruch w polskich biurach i zyskała w świecie korpo dużą popularność. Luźniejszy strój pozwala poczuć się swobodniej, budować lepsze relacje i nie wierzę, że to powiem, ale to powiem, pobudza kreatywność. Kreatywność, proszę państwa. Więc może zrezygnujmy z tych elementów garderoby, których wcale nie lubimy tak naprawdę i chcielibyśmy i nosimy je tylko, żeby wyglądać lepiej w czyichś oczach. Nie tędy droga, absolutnie.
2: Так, краще зняти краватку і, може, повісити її десь далеко-далеко.
1: А може, нехай викомпі, повісьмо крават в лазні.
2: Ну, так.

0: A to była muzyczna ciekawostka. Robert Gawliński i Madame, krawat powieszony w łaźni. Z daleka, z połowy lat 80. przybył do nas ten utwór.
1: Tak, Robert Gawliński przed tym, jak stworzył gurt Wilki, eksperymentował i z chłodnym zwuczaniem razem i z Madame, i z takim hurtem.
0: Chyba w jakimś garażu, a dzisiaj mamy dzień 2 czerwca 2026 roku. To nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co działo się tego dnia w poprzednich latach i stuleciach.
1: O, poczynajemy moją ulubioną rubrykę z historii Piw na Piw.
0: No to zaczynamy.

0: 1273.
1: 2 czerwca właśnie książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem i wcale się nie zawstydził.

0: 2 червня 1882 року.
1: Того власне дня у вибрежі Сардинії змарув великий бохатер часів, в яких жив Джузеппе Гарібальді, демократа-републіканін, бойовник о визволення і з'єднання Włoch. Wsławił się Garibaldi między innymi tym, że w maju roku 1860 wyruszył z Genui wraz z grupą nieco ponad 1000 ochotników w marsz, wyruszył na Rzym. Był to tak zwany marsz czerwonych koszul, więc wszyscy byli eleganccy, ale bez krawatów. Dzięki temu maszerowało im się na Rzym łatwiej i w ciągu kilku miesięcy opanowali najpierw Sycylię, później przeprawili się na Półwysep Apeniński, zdobyli Neapol, a Rzym był już naprawdę coraz to bliżej. Historią pół na pół sport. Rok 1891.
0: Тоді у футболі запроваджено пенальті, а пропозиція надійшла від ірландця Вільяма Макрома.
1: Myślał i wymyślił. 11 metr i pojedynek strzelec kontra bramkarz, kibice śledzący to z zapartym tchem. Naprawdę fajny pomysł. Dziękujemy. Stało się coś bardzo doniosłego, również dla nas osobiście, 2 czerwca 1897 roku.
0: Тоді у Сполучених Штатах Америки італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо.
1: Fascynująca historia rozwoju tej gałęzi. Jak to się wszystko działo? W roku 1887 niejaki Heinrich Herzog udowodnił, tak, że fale elektromagnetyczne rzeczywiście istnieją. W roku 1891 Edward Branly stworzył detektor do wykrywania fal herca, a rosyjski pionier radiotelegrafii Aleksander Popow 4 lata później skonstruował pierwszy odbiornik do odbierania takich fal oraz elektromagnetyczną antenę. Zwieńczeniem tych następujących po sobie genialnych naszym zdaniem odkryć było wysłanie 28 marca 1899 roku przez Giuliano Marconiego pierwszego radiotelegramu ze stacji South Foreland w Anglii do oddalonej o 50 km miejscowości Wimere we Francji. Za datę powstania radia uznaje się jednak rok 1901, kiedy to Marconiemu udało się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. Ale pojawia się pytanie, czy Marconi rzeczywiście był pierwszym?
0: Ну, він є першим претендентом на звання творця радіо, натомість другим претендентом був Нікола Тесла. Він сконструював високовольтну котушку, яка випромінювала потужні електромагнітні хвилі, а Марконі без його дозволу використав цей пристрій для створення свого радіо. Тесла також працював над апаратом, який міг би приймати електромагнітні хвилі, але у 1900

Elektryczne gitary, nie pij Piotrek, trwa audycja pół na pół, piw na piwę, nieformalna bez krawatów i nieformalnie bez krawatów. Chcieliśmy wam jeszcze przypomnieć o tym, co zdarzyło się w minionych latach i stuleciach. Na przykład 2 czerwca 1916

0: Ну, і тим подобних.
1: Але робітники вже ні. Страйк був організований Польською соціалістичною партією і протестом робітників проти тогочасної влади. Вимагали вони підвищення заробітної плати, зупинили рух транспорту, паралізувавши міське сполучення. Страйк завершився невдачею для протестувальників і був остаточно придушений, коли влада вирішила застосувати силу для відновлення контролю над, власне, міським рухом транспортним.
0: Так, над сіттю транспортову, а для наших мівочників історії вспомнę ще, що так, вовчас в Варшаві жандзіла адміністрація німецька.
1: Рік, 2 червня.
0: Tego dnia odbyła się premiera amerykańskiego filmu Cywilizacja w reżyserii Reginalda Barkera, Raymonda Westa i Thomasa Innesa. I teraz fragment z tego filmu. A nie, był to film niemy, więc niestety fragmentu nie będzie.
1: Рік, 2 червня.
0: Wojna polsko-bolszewicka, polsko-ukraińsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk sojuszniczych nad bolszewikami w bitwie pod Boryspolem koło Kijowa. Wspominamy tę bitwę i wspominamy Boryspol. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do Boryspola ruch lotniczy. Tego dnia zakończyła się wojna włosko-etiopska, włosko-abisyńska. Inaczej mówiąc, jeden z naszych ulubionych historycznych bohaterów, barwny cesarz Haile Selassie I, udał się tego dnia na wygnanie do Wielkiej Brytanii. I wracamy na Półwysep Apeniński. 2 czerwca 1946 roku.
1: W Italii za rezultatem referendumu proголошено республіку i uwaga, тоді, аж тоді жінкам надано виборче право.
0: Tego dnia skończyła się, no kilka dni później, kilkanaście właściwie, we Włoszech przestała istnieć monarchia. Włochy stały się nowoczesną republiką z prawami wyborczymi dla kobiet i nieprzypadkowo dziś Włosi obchodzą święto narodowe.
1: Рік.
0: Tym razem jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. W opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II.
1: Monarchyня померла, нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років, а період правління Єлизавети II іноді називають Другою Єлизаветинською епохою. Наступником Єлизавети II став, нагадаю, її син Чарльз, який править як Чарльз III.
0: Tak, cała długa epoka w historii świata, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Рік.
0: Tak, wydarzenie, które miało zniknąć z książek, z prasy, z podręczników historii. Powstanie robotników w Nowoczerkasku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało od tego dnia stłumione przez radzieckie wojsko i siły bezpieczeństwa. Powstanie zostało sprowokowane przez drastyczną podwyżkę cen żywności. Są różne dane szacunkowe, ale według tych najbardziej alarmujących wówczas od kul dum zginęło około 100 osób.
1: Ми побували на різних континентах, а тепер вирушаємо у космос. 1966 рік.
0: Kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Tego dnia na Księżycu wylądowała amerykańska sonda kosmiczna Surveyor. Kilka miesięcy

0: Wcześniej, 3 lutego 1966 roku, udało się to również sondzie wystrzelonej przez Sowietów.
1: A 2 czerwca 1970 roku
0: zginął w wypadku Bruce McLaren, głośne nazwisko, nowozelandzki kierowca wyścigowy, inżynier, wynalazca, zginął na torze wyścigowym w Goodwood w Anglii.
1: Польща і 2 червня 1979 року.
0: То дуже важлива дата в історії найновшої Польщі. Того дня з пілігримкою до своєї ойчизни прибув папіж Ян Павел ІІ з першою візитою. Wcześniej bywał tutaj jako Karol Wojtyła, a ponieważ, jak wiemy, Karol Wojtyła był aktorem, potrafił przemawiać i wiele rzeczy potrafił robić. Wystąpienie jego wówczas na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, zostało zapamiętane na długo. To wówczas właśnie padły te słynne słowa.
2: Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
0: I odnowienia, pewnego odświeżenia wszystkim wam życzymy.
1: My, тобто Martin Gaćkowski,
0: Jana Stępniewicz.
1: Wy słuchali dwumowną передачу Pif na Pif.

0: Ну і так нам пінгвіни танцювали.
1: Пшепінкні. Пінгвін в кроваті є... Стоп, не упрежаємо фактів. Є ще кілька цитатів о кроватах і їх ношенню люб не ношенню. Найсвинніше хіба польський цитат походжі з комедії Станіслава Бареї «Міш».
2: Pani Wanka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Oczywiście taka zasada, krawat dobi człowieka, klient w krawacie zdecydowanie mniej się awanturuje, bo to po prostu zwyczajnie nie pasuje.
0: Знаєш, він не злиться і тому, що немає сили, бо ця краватка його душить, чи тому, що він настільки самовпевнений, або може просто, ну, якось так не годиться в такому офіційному, врочистому строї робити якісь сварки.
1: Так, є ще кілька цитатів, може такі. Колін Байтман, «Розвідь Яцька», повість. Zawiązałem mu krawat najlepiej, jak umiałem. Podziękował mi wylewnie i odszedł, mając na szyi coś, co wyglądało jak z trudem rozprostowany śledź, po którym przebiegło stado owiec. W tym wypadku operacja wiązania krawata zakończyła się częściowym, jedynie powodzeniem. Na szyi krawaty, a w koszuli same łaty. Janusz Berner, mądrej głowie, dość przysłowie, taki cytacik. Wiemy, o co chodzi? Wiemy.
0: Tak, no włóczno, mnie to podobається.
1: Gail Carriger, bezgrzeszna, odwieczne pytanie. Kto przechodzi większe katusze? Człowiek w kiepsko zawiązanym krawacie, czy ludzie skazani na jego widok? Trudno to rozstrzygnąć, ale problem rzeczywiście istnieje. I cytat z historii chłopstwa. Chłopstwo Mateusza Wyżgi. Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej i chłop z Wierzchosławic, nie nosił krawata i miał buty z cholewami po chłopsku. Było w tym coś prowokującego, a zarazem prostego, mocnego. Chłopstwo, historia bez krawata. Taki jest pełny tytuł tej książki. Bo nie oszukujmy się, rzeczywiście ten krawat czasami bardzo mocno uwiera.
0: Так, і браво для Вітоса, що він залишався самим собою, не хотів перевдягатися в когось іншого.
1: І то, що мовив, то, що, чого ще тримав Вінсенти Вітос, підтверджує музик вулиці Вітек.

0: Nie zatrzymasz mnie, do gry dołącz takt. Zamknij oczy, no i start.
1: Okej, dziękujemy bardzo Witkowi, muzykowi ulicy. Nasz pociąg również jedzie dalej. Pociąg pół na pół, piw na piw. Krawat dusi mnie, śpiewał Witek. I w pewnym momencie tego utworu zdecydował się zastąpić strój elegancki pospolitym dresem. Do tego was nie zachęcamy, ale stanowczo zachęcamy was do rozważenia świętowania dzisiejszego nietypowego święta, czyli dnia bez krawatu.
2: День без краватки. Свято це сьогоднішнє народилося у польських компаніях як своєрідний антидот проти такого суворого, вимогливого західного дрес-коду, особливо в корпораціях, і доводить, що комфорт безпосередньо впливає на продуктивність працівників. І це одне із таких популярних нетипових свят в корпоративному середовищі. Тоді ми ховаємо краватку в шухляду, атмосфера в офісі стає значно вільнішою, більш творчою, більш партнерською. Ну і ці зайві бар'єри в команді руйнуються. Я це вже побачила, як всі ховають свої краватки в шухляди.
1: Звісно, що в дійсніших часах власне każda firma już trochę stała się korporacją, więc jakiś taki protest przeciwko sztywnym normom jest oczywisty i zrozumiały. Tak naprawdę ten przewrót już się odbył, ale pamiętajmy o tym, że czasem nieformalnie to nie znaczy bez szacunku i rzeczywiście bywa, że bardziej produktywnie, bo przecież żaden profesjonalizm nie potrzebuje sztywnych ram. Ta inicjatywa rzeczywiście zrodziła się jakiś czas temu jako oddolny ruch w polskich biurach i zyskała w świecie

0: korpo dużą popularność. Luźniejszy strój pozwala poczuć się swobodniej, budować lepsze relacje i nie wierzę, że to powiem, ale to powiem, pobudza kreatywność. Kreatywność, proszę państwa. Więc może zrezygnujmy z tych elementów garderoby, których wcale nie lubimy tak naprawdę i chcielibyśmy i nosimy je tylko, żeby wyglądać lepiej w czyichś oczach. Nie, nie tędy droga, absolutnie.
1: Так, краще зняти краватку і, може, повісити її десь далеко-далеко.
0: А може, нехай викомпі, повісьмо крават в лазні.
1: Ну, так.

0: A to była muzyczna ciekawostka. Robert Gawliński i Madame, krawat powieszony w łaźni. Z daleka, z połowy lat 80. przybył do nas ten utwór.
1: Tak, Robert Gawliński przed tym, jak stworzył hurt Wilki, eksperymentował i z chłodnym zwuczaniem razem, i z Madame, i z takim hurtem.
0: Chyba w jakimś garażu, a dzisiaj mamy dzień 2 czerwca 2026 roku. To nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co działo się tego dnia w poprzednich latach i stuleciach.
1: O, poczynajmy moją ulubioną rubrykę z historii Piw na Piw.
0: No to zaczynamy.

0: 1273.
1: 2 czerwca właśnie książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem i wcale się nie zawstydził.

0: Elektryczne gitary, nie pij Piotrek, trwa audycja pół na pół, piw na piwę, nieformalna, bez krawatów i nieformalnie bez krawatów. Chcieliśmy wam jeszcze przypomnieć o tym, co zdarzyło się w minionych latach i stuleciach. Na przykład 2 czerwca 1916 roku w mieście Warszawie zakończył się strajk warszawskich tramwajarzy, trwający od 14 maja. Pasażerowie odetchnęli z ulgą, zwłaszcza posiadacze karty warszawiaka, biletów miesięcznych i tym podobnych.
1: Але робітники вже ні. Страйк був організований Польською соціалістичною партією і протестом робітників проти тогочасної влади. Вимагали вони підвищення заробітної плати, зупинили рух транспорту, паралізувавши міське сполучення. Страйк завершився невдачею для протестувальників і був остаточно придушений, коли влада вирішила застосувати силу для відновлення контролю над, власне, міським рухом транспортним.
0: Так, над сіттю транспортову, а для наших мілошників історії вспомни ще, що так, вовчас в Варшаві жанджіла адміністрація німецька.
1: рік, 2 червня.
0: Tego dnia odbyła się premiera amerykańskiego filmu Cywilizacja w reżyserii Reginalda Barkera, Raymonda Westa i Thomasa Innesa. I teraz fragment z tego filmu. A nie, był to film niemy, więc niestety fragmentu nie będzie.
1: рік, 2 червня.
0: Wojna polsko-bolszewicka, polsko-ukraińsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk sojuszniczych nad bolszewikami w bitwie pod Boryspolem koło Kijowa. Wspominamy tę bitwę i wspominamy Boryspol. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do Boryspola ruch lotniczy.
1: рік.
0: Tego dnia zakończyła się wojna włosko-etiopska, włosko-abisyńska. Inaczej mówiąc, jeden z naszych ulubionych historycznych bohaterów, barwny cesarz Haile Selassie I, udał się tego dnia na wygnanie do Wielkiej Brytanii. 2 червця 1946 року.
1: В Італії за результатами референдуму проголошено республіку, і увага, тоді, аж тоді жінкам надано виборче право.
0: Того дня скінчилася, кілька днів пізніше, кільканаще, власне, ве Włoszech

przestała istnieć monarchia. Włochy stały się nowoczesną republiką z prawami wyborczymi dla kobiet i nieprzypadkowo dziś Włosi obchodzą święto narodowe.

0: року у віці 96 років, а період правління Єлизавети II іноді називають Другою Єлизаветинською епохою. Наступником Єлизавети II став, нагадаю, її син Чарльз, який править як Чарльз III.
1: Так, ціла довга епока в історії світа, не боїмося ще того повідомити. Так, wydarzenie, które miało zniknąć z książek, z prasy, z podręczników historii. Powstanie robotników w Nowoczerkasku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało od tego dnia stłumione przez radzieckie wojsko i siły bezpieczeństwa. Powstanie zostało sprowokowane przez drastyczną podwyżkę cen żywności. Są różne dane szacunkowe, ale według tych najbardziej alarmujących wówczas od kul dum-dum zginęło około 100 osób.
0: Ми побували на різних континентах, а тепер вирушаємо у космос. 1966 рік.
1: Kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Tego dnia na Księżycu wylądowała amerykańska sonda kosmiczna Surveyor. Kilka miesięcy wcześniej, 3 lutego 1966 roku, udało się to również sondzie wystrzelonej przez Sowietów.
0: А 2 червня 1970 року
1: zginął w wypadku Bruce McLaren, głośne nazwisko, nowozelandzki kierowca wyścigowy, inżynier, wynalazca, zginął na torze wyścigowym w Goodwood w Anglii.
0: Польща і 2 червня 1979 року.
1: To bardzo ważna data w historii najnowszej Polski. Tego dnia z pielgrzymką do swojej ojczyzny przybył papież Jan Paweł II z pierwszą wizytą. Wcześniej bywał tutaj jako Karol Wojtyła, a ponieważ, jak wiemy, Karol Wojtyła był aktorem, potrafił przemawiać i wiele rzeczy potrafił robić, wystąpienie jego wówczas na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, zostało zapamiętane na długo. To wówczas właśnie padły te słynne słowa.
2: Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
1: I odnowienia, pewnego odświeżenia wszystkim wam życzymy.
0: My, тобто Марcin Gaćkowski,
1: Jana Stępniewicz.
0: Ви слухали двомовну передачу «Пів на пів».

Trzeba było wracać do domu i nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać, trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną, trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu, gdy wojny, koszmary nas straszyły. Trzeba było przywalić koleżkom, gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili. Trzeba było być wtedy z nami, z naszymi traumami i marzeniami.

trochę były, gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze.